Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: 2.
1: Odpowiedzi na twój list piszę ci, a i

0: sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
1: W Opolu szykuje się naprawdę gorący dzień. Przed południem temperatura wzrośnie do 24 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci skoczą aż do 33 stopni. Jutro czeka nas kontynuacja tej słonecznej aury z maksymalną temperaturą dochodzącą do 35 kresek. Niedziela nie przyniesie zmian, bo termometry pokażą nawet 37 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
3: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
4: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznej personelu.
3: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabiania kart zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
2: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
6: SK2 Sport.
2: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z 3. miejsca. Grupę E zakończyło na 2. miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawym. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W 3. decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylon Day.
7: 2, prawie 3 minuty po godzinie 6:00. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca honorata Skarbek.

Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolne, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają, ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo i 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje, ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień szkoły wystawia się świadectwa. Rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny. Czasem dobre, czasem niedobre. A przeważnie takie sobie. No przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tę okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy, ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo, proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie. SK2. Umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. O. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na Messengery. Tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No i już się zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefony od was na 7268268268. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiamy ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 7268268826 albo Messenger. Zapraszam. Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie temu komuś, temu czemuś? Proszę bardzo, zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

No bójcie się moi drodzy, jeżeli jedziecie sobie na wakacje na Sardynię, to uważajcie, co przywozicie z tych wakacji. Okazuje się, że na Sardynii wywóz piasku, muszli i kamieni z wyspy jest traktowany jako kradzież, a za próbę tej kradzieży grozi grzywna od 500 do nawet 3000 euro. Tak więc proszę dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem, jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.

0: Zabieraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Opolu kończy się rok szkolny i zaczyna prawdziwe lato. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Volko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
5: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: Dziś w Opolu szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Rano termometry pokażą 26 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Słońce będzie towarzyszyć nam przez cały dzień, więc warto zaplanować coś na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 33 stopni, dlatego warto pamiętać o nawodnieniu. Wieczorem nadal będzie ciepło, z temperaturą około 31 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Opole zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia, a ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
10: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce.
9: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. A w taką pogodę warto wybierać lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no to tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK2

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R. od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R. znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było. A znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. SKD.

0: A już po siódmej gramy o piłkarski raj. Piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży. Meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko. No i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej. Mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam. sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Dziś w Opolu będzie naprawdę gorąco. Rano prawie bezchmurne niebo i temperatura sięgnie 25 kresek. Słaby północno-zachodni wiatr nie przyniesie ulgi. Po południu termometry pokażą aż 33 stopnie, więc warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Wieczorem nadal będzie ciepło, 31 stopni i nadal prawie czyste niebo. Wiatr pozostanie delikatny. Pamiętajcie o ochronie przed słońcem i lekkim ubraniu. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
9: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
10: Obrażenia odniosło 11 osób, tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była otoczona jak obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
9: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
12: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że co coś się zawaliło w ogóle.
13: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
14: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
11: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
9: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
15: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
16: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
9: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
17: SK2 Sport.
9: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6. miejsce.
18: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam, dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.
19: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
18: bo powiedzmy sobie szczerze, kto odrabiał pracę domową? No kto odrabia pracę domową? No chyba nie uczeń.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć z automatu.

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: I już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie. To zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo, szukamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11:00. No, po 11:00. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11:00? 11:00, no. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: a wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali 25 minut po siódmej.
1: Eska.

0: skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy.
7: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Dziś w Opolu szykuje się prawdziwie ciepły dzień. Rano termometry pokażą 26 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie będzie wpływać na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 33 stopni, a wieczorem nadal będzie ciepło z 31 stopniami na termometrach. Niebo pozostanie w większości bezchmurne, dlatego słońce będzie towarzyszyć nam przez cały dzień. Po więcej zapraszamy na sk2.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
19: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfyrydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: No to mamy, 7:37, robimy, moi drodzy, odjazd. Czyli zaczynamy nasze PKP. Pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana i pozdrawiacie kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy, bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobrze, dnia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękujemy bardzo, a kto pozdrawiał?
2: Marcin.
0: Marcin, świetnie, dobra, lecimy dalej. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Nie ma, oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, Przemek z tej strony,
0: cześć,
3: witam
0: Przemek.
3: Was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam, trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i was też pozdrawiam w radiu, trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
3: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy, no. Dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinkę.
0: Dobrze, pozdrowienie poleciało. A kto pozdrawiał?
4: Julia.
0: Cześć Julia, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Halo, halo. O, rozłączę. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
5: Witam Radio SK 2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka, Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. No jak nas tacy ludzie, jak nas tacy ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podskórnie. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
5: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
6: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć Krystus.
6: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę, i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku. Piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
6: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
6: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
7: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam z pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście.
8: SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć. Król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not to be.

Oskar Ciems w kawałku hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arroco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
2: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Przedpołudnie przywita nas z temperaturą sięgającą 26 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. Po południu słupki rtęci wzrosną do 33 stopni, a jutro jeszcze cieplej, bo aż do 35. Słońce nie zamierza nas opuszczać, dlatego warto przygotować się na upalny weekend. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
12: Zbliża się 8. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
13: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
12: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Swyrydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański. O szczegółach Michał Skolimowski.
14: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
15: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
14: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
12: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
9: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
12: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
16: SK2 Sport.
12: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale jutro zagrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
17: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali. Dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają. I taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

To był numer 12 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli Maciej Musiałowski z kawałku Flora. Jeżeli chcecie, żeby był wyżej, no to zapraszamy sk2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak powiem 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu, podczas gdy kuracjusze z NFZ-u mają okrojone posiłki i brak szwedzkiego bufetu. I choć jakość jedzenia, jak pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. Eska.

0: żadnej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje Jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie, no i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł, druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
1: Jasne. Wszystko jasne?
0: Mamy, dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
1: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo.
1: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to, mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
1: R. R, okej.
0: Okay. R, jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówienia literki R. No. Dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
1: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
1: Rumunia.
0: Miasto.
1: Rzeszów.
0: Znana postać.
1: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
1: Róża.
0: Kolor.
1: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo, dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładnie, ładnie, ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
2: No zobaczymy.
0: Co no zobaczymy, tak. Zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
2: Kręcimy.
0: W którą stronę?
2: Tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra. No. Prawą. No, dobrze, jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z, ostatnia litera, no to jak wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu, uwaga, literka Z dla ciebie, to poproszę państwo.
2: Zambia.
0: Miasto.
2: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
2: Zorro.
0: Imię.
2: Zenek.
0: Roślina.
2: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
2: Za
0: trudny ten zawilec. I przez zawilec, a może dzięki sobie, Ewa wygrywa dzisiaj prezent marzenia wartości 500 zł, bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
1: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
1: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od ciebie jakieś pozdrowianka dla kogoś?
2: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla was.
0: No i elegancko. I dla was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

Ciemno to nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie?

0: Radia SK2.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
2: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
1: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
2: Zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
19: Dziś w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przedpołudnie będzie słoneczne z bezchmurnym niebem, a temperatura sięgnie 27 kresek. Idealne warunki na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie o ochronie przed słońcem. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu termometry pokażą aż 33 stopnie, więc będzie naprawdę gorąco. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Opole kolejne polskie hity.
18: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
8: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych, ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
3: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
9: Nie mam pracy.
10: A ja do Włoch lecę.
2: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
6: Będę jechał z rodzicami na camping.
13: Mam ranczo swoje w lesie. I właśnie jeden po samochód.
8: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
4: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
8: Bardzo.
4: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to, to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów, galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: 2. Polska jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna. 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga, kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki. Też taka już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mnie zbudowano.
0: No, też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym
0: czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: Brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Już przed południem termometry pokażą 27 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Wiatr północno-zachodni, choć lekki, przyniesie odrobinę ochłody. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie, osiągając aż 33 stopnie. To idealny czas na relaks w cieniu lub przy klimatyzacji. Pamiętajcie o nawodnieniu i ochronie przeciwsłonecznej. Zaraz w SC2 Newsy, więc zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Służby wciąż w akcji, to po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
16: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
15: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4000 zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują grozę zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
17: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie. Poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
15: Mówił Przemysław Rębielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
11: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
12: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
18: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
11: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
18: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
11: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
15: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
19: SK2 News Opole.
20: Dorota Sanie, rekord ciepła, który od 1921 roku należy do podopolskiego Pruszkowa, może zostać pobity, a było wtedy 42 stopnia. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem? Lepiej zostać w domu.
21: To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek.
20: Mówił Piotr Bator, lekarz Centrum Zdrowia w Opolu. Wrocławska będzie węższa, bo w poniedziałek rusza budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w pierwszym etapie na 100-metrowym odcinku od kanału Ulgi w kierunku Partyzanckiej. Budowa całej trasy potrwa do końca roku.
22: Minęła 9:00. W tej godzinie mam dla Was sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyrzy. 10.

0: Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan. Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pirogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi.
1: SK2.

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było w przypadku kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie?

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera. A po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i Twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż, wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arroco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
3: W Opolu kończy się rok szkolny i zaczyna prawdziwe lato. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Dzisiaj w Opolu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Przedpołudnie przyniesie nam aż 28 kresek i mnóstwo słońca. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie, osiągając 33 stopnie. Weekend zapowiada się równie upalnie. W sobotę termometry pokażą do 35 stopni, a w niedzielę nawet do 37. Słońce będzie towarzyszyć nam przez cały czas. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
9: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany. Pacjenci są w szoku, a pracownicy korzystają z pomocy psychologa. Szpital działa normalnie.
10: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji, kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
9: A z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium po burzliwej sesji. Obrady Rady Miasta trwały do rana. Rafał Trzaskowski otrzymał poparcie większości radnych mimo sprzeciwu PiS i Lewicy. W centrum debaty była sprawa Szpitala Południowego i zarzuty dotyczące nieprawidłowości na SOR-ze. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
11: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
12: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
11: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
13: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
11: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
9: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, a to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
14: Jest się czym pochwalić?
15: Nie.
14: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
16: Średnia 4-23, jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
14: Teraz można już się skupić na wakacjach.
16: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
14: Wzruszający moment?
16: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie. I będzie mi brakować tego.
14: Przed wami szkoła średnia.
15: Tak, no.
9: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
17: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
6: SK2 News Opole.
18: Dorota Sań, Opole, szybko dziś nie zaśnie, bo to noc kultury. Będzie spotkanie z Wojciechem Manem, set DJ-ski Kuby Karasia, pokaz mody, a o 23:00 kierunek.
19: Stawek zamkowy, my bezpośrednio w nim. Połączymy niemożliwe, czyli ogień z wodą.
18: Mówiła Karolina Saletnik z Teatru Manticora. 113 tysięcy uczniów na Opolszczyźnie ma już wakacje, ale nie wszyscy mogą odetchnąć. Prawie 7 tysięcy czeka na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, a prawie 9 tysięcy egzaminu ósmoklasisty. To ostatnie za tydzień.
17: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie temat tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowe, dzień dobry.
6: 10 hitów.
15: 5 najlepszych polskich hitów.

0: Po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów i nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa, Anabelena.

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół T-Love i I Love You. Gramy wam w Radiu SK 2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK 2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym. A zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od...

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.

0: No sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity. A jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie gorący dzień. Słońce będzie przygrzewać mocno, a temperatura sięgnie 29 presek. To jednak nie koniec, bo po południu słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 32 stopni. Wiatr będzie ledwie odczuwalny, więc nie przyniesie nam ochłody. Zachmurzenie praktycznie zerowe, dlatego słońce będzie królować na niebie przez cały dzień. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się większych zmian. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
1: Jest 11:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła już szpital. Lekarz i 2 pacjentki nadal są hospitalizowani, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
19: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą, mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
20: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
1: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Wakacje oficjalnie rozpoczęte. Uczniowie odebrali świadectwa i zakończyli rok szkolny. Dla dzieci to początek letniego wypoczynku, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
21: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
22: No i rodzice nie będą musieli wstawać.
21: Tak, i szykować śniadaniówek.
23: To pierwsze ich w życiu wakacje.
24: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
25: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
22: Ośpisz troszkę?
25: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
1: A z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
26: SK2 News Opole.
27: Dorota Sanie, nie tylko rozśpiewane, ale i roztańczone Opole i potańczyć można na ulicy, bo to noc kultury przed nami. Na Krakowskiej pójdziecie w tango albo w co tam sobie chcecie, ale w słuchawkach. Zresztą na Krakowskiej zrobią 3 potańcówki. A jak chcecie na wakacje zabrać kamienie, to najpierw należy je pomalować, pomysły co na nich umieścić i towarzystwo do prac plastycznych znajdziecie we wtorek na warsztatach w miejscu X. A kto nie może spać, a lubi się bać, wpada do opolskich Heliosów. O 23:00 startuje maraton horrorów.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11:00, za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11:00 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły. Na początek Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęczon Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar, u nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: Pogroziła nam Ola Kendro. Bój się Boga, dziewczyno. Gramy wam na antenie Radia SK2 i na tenże kawałek możecie też głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to wchodząc na sk2.pl. Wystarczy wyszukać serduszko, kliknąć w nie, no i wtedy się otwiera piękna, wielka lista waszych ulubionych artystów. Tam wystarczy zostawić plusa przy tym swoim ulubionym kawałku. A dziś po 18 okaże się, kto wskoczył na podium, a kto z niego wypadł.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SKW.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż, wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arroco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.

0: Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto uważa, że polska muzyka jest nudna, to spróbujcie mu wyjaśnić, że są dwa zespoły kombi, które różnią się liczbą literek i w nazwie. I jeszcze niech przyszykują sobie popcorn do słuchania, no bo to naprawdę wciągająca historia. Kochać cię już za późno w Radiu SK2. Na szczęście nigdy nie jest za późno na najnowsze informacje, te w samo południe.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
21: Dziś w Opolu czeka nas prawdziwie gorące popołudnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura sięgnie 30 kresek. Wieczorem słupki rtęci mogą wskazać nawet 31 stopni. Jutro, w sobotę, kontynuujemy słoneczną passę z temperaturą dochodzącą do 35 kresek. Niedziela również zapowiada się słonecznie, z maksymalną temperaturą aż do 37 stopni. Przygotujcie się na upalne dni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
22: Minęła 12, Michał Przybyła, to są Newsy SK2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
23: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
1: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
23: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
22: Z Haliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do 10 tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
4: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor miejskiego zespołu orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
22: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
18: SK2 News Opole.
19: Dorota Sań, 81-latka z Kędzierzyna Koźla, spędziła całą noc pod blokiem. Sąsiedzi zauważyli ją dopiero o 5 rano.
24: Wieczorem wyszła z mieszkania tylko na chwilę, aby wyrzucić śmieci. Niestety w tym czasie drzwi wejściowe zatrzasnęły się, a klucze zostały wewnątrz.
19: Mówiła Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńsko-kozielskiej policji. Dodatkowe beczkowozy i cysterna oraz woda w workach Komorzno szykuje się na coraz większe upały. Mogą być dla nich szczególnie niebezpieczne. Od ponad 2 miesięcy nie mogą używać wody z sieci, bo są w niej pestycydy.
0: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla Was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: To teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszło ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka, Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. No self kręca przed nami.
1: No self kręca. No self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Ja od praw lotniczych, Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią, tak? Na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. A, tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
2: Tak, tak.
3: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
2: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
3: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład,

0: to tam się te trzy podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
1: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
0: Nie, nie powinien, no to, proszę pani.
1: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam trzy walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
0: Nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
1: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do samochodu.
0: Fantastycznie, dobrze. Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
2: Mogę się zostać wkręcona w radio Escalowiu.
1: Boże, serio?
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

W weekend ten singiel na pewno wybrzmi na koncercie na Stadionie Narodowym. To nowość promująca długo wyczekiwany album Dawida Podsiadły. Na Błysk gramy wam już teraz w Radiu SK2.

0: Zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z Szybkich i Wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane serce jest okej i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
15: W Opolu szykuje się prawdziwie gorący dzień. Słupki rtęci skoczą aż do 31 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Słońce zagości na dobre, więc warto pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wiatr będzie ledwie odczuwalny, co sprawi, że upał będzie jeszcze bardziej intensywny. Wieczorem temperatura nie spadnie znacząco, utrzymując się w okolicach 31 stopni. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Pozostańcie z nami, by być na bieżąco z pogodowymi nowinkami.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
16: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
17: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
16: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożu nieładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
18: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili osadzili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
16: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
13: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
16: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
19: SK2 News Opole.
20: Dorota Sań, Opole szybko dziś nie zaśnie. Zresztą w taki upał i tak byłoby to trudne. Noc kultury i prawie 50 imprez w centrum, ale i na Pasiece czy Skansenie. Niezły melanż się szykuje. A kto wcześnie rano wstaje, ten może pobiegać na Bolko, jak zawsze w sobotę o 9:00. Parkram. A teraz kącik przyrodniczy. Wiecie, że w Kamieniu Śląskim można obserwować susły? Najlepiej z przewodnikiem, żeby te poszukiwania dały efekt. W sobotę i w niedzielę takie spacery z przyrodnikiem się odbędą. Ale trzeba się zapisać i odpowiednio przygotować, bo start o 10:00.
21: Zakończenie roku szkolnego i wakacje. A w domu domowe przedszkole.

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana.

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to.

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło, SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie. Nieważne, czy przed wami autostrada, jezioro czy góry, w SC2 gramy po polsku. Takie nowości. Artur Rojek. W objęciach.

0: boli.
1: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
2: SK2.
1: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w ST2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
12: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: W Opolu szykuje się prawdziwie gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 31 kresek, więc krem z filtrem będzie niezbędny. Słońce będzie królować na niebie, a wiatr ledwo da o sobie znać, dlatego możecie liczyć na spokojny dzień. Wieczór również nie przyniesie ulgi, bo temperatura nie spadnie poniżej 31 stopni. Jutro czeka nas jeszcze więcej słońca i jeszcze wyższe temperatury, bo aż do 35 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
16: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
15: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem 4 pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia 3 aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała. Ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
17: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
15: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
17: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
15: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
1: K2 News Opole.
11: Dorota Sań, głośno i kolorowo w Luboszycach wieczorem startuje zlot garbusów. Będzie oldschoolowo, klimatycznie i z pasją. Podjadą jutro do pokoju i będzie można porozmawiać z właścicielami tych wiekowych aut. I jak zarażą was tą pasją, to też będziecie jeździć na takie zloty. Takich imprez motoryzacyjnych będzie teraz sporo u nas. W pierwszy weekend lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi Osaka zlot miłośników japońskiej motoryzacji. W tym samym czasie do Główczyc zjadą pojazdy pożarnicze, a do przystani Osiek – Wespy.
18: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu. Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę. 10 hitów bez przerwy.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
20: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
18: Będzie też męskie granie. Będzie męskie granie i to z tobą może w roli głównej. Czeka może cię podwójna radość, bo mam podwójną wejściówkę w SC2. Na dzisiejsze męskie granie w żywcu. Kto ma ochotę? Zostawcie głosówkę na Messengerze SK2 albo piszcie, co byście wrzucili do plecaka na koncert. 726-826-826. Nie mówię nie. Tilaf trzy razy nie. Może trzy jakieś rzeczy na tak, które byście wrzucili do plecaka. I za chwilę może zadzwonię do ciebie, karnet, a idę do szuflady po niego. Post.

0: Liber z Natalią Schroeder. Natka śpiewa, że nie można mieć wszystkiego na raz. W SC2, kochani, jest to możliwe. Bo właśnie teraz trzymam w ręku podwójne zaproszenie na rozpoczynające się męskie granie. A dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć Małgosiu.
1: Witam was.
0: Pozostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania?
1: Kocyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: A okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor.
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniasz.

0: Pozdrawiam się, dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj, obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek.
1: Dobra? Ale misia nie było.
0: Nie było.
1: Chyba mu za gorąco dzisiaj.
0: To przytul się do tego misia, który jest obok ciebie.
1: Okej, dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie spełniamy marzenia. No i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni. BDOS Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie wakacyjne brzmienie.

teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało, chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
12: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: I po reklamie.

0: Beste 2, nie ma się czego bać, tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje, a za chwilę godzina 15. No i w takie upały afera lodowa między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Opolu kończy się rok szkolny i zaczyna prawdziwe lato. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczna. Wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Volko i Marina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
16: W Opolu szykuje się prawdziwie gorące popołudnie. Na termometrach zobaczymy aż 31 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. W weekend czeka nas jeszcze większy skwar. Od soboty do poniedziałku termometry mogą pokazać nawet do 39 stopni. Jutro również słonecznie z temperaturą sięgającą 35 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
17: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
0: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
1: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
3: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
18: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
3: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
19: No, fajne uczucie.
3: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
19: Z matematyki.
20: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
21: Skorzystaliśmy z karnetu. Moim zdaniem to jest bardzo fajny miły gest.
0: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
22: SK2 News Opole.
23: Dorota Sań, kolejny festiwal startuje w Opolu, tym razem fotografii. Potrwa do jesieni, zobaczymy na nim kilkanaście wystaw. Otwarcie pierwszej o 17 na Placu Wolności. Stworzyła ją Opawska Szkoła Fotografii.
24: Taka kreacyjna, kreatywna fotografia, gdzie ktoś po prostu tworzy ten swój świat, a nie tylko go dokumentuje.
23: Mówił Michał Grocholski, organizator festiwalu. Malinka Zdrój znów będzie zamknięta, ale po tych największych upałach. WIK zamknie tężnię w poniedziałek rano, bo musi ją wyczyścić. Robi tak co kilka tygodni. W środę po 15 znów ma działać.
25: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z SK2, który zgarnie wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w SK2 najlepsze.

0: A ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: Jest. Inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z Eską 2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
3: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na Machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
3: Tak.
0: Dobrze, no to sprawdzam, uwaga, liczę. 1, 3, zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i... No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna. Justynka, jesteś?
3: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie. Jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało. 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedno miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
3: Dzisiaj.
0: Wszystkich, co ci kibicują. No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze.
3: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra. To już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi i z relaksu.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Będzie to. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza.
4: Ktoś zapłacze.

0: My nie mamy nic gdzieś, tylko Westy 2 ma najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża. Jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Ja. Skrócik Westy 2.
1: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
2: Przy użyciu wiatrakowca, która jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
3: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi... Ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w SC2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z Szybkich i Wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do -20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą spokojnie, lepiej wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnych.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
18: W Opolu na popołudnie zapowiada się prawdziwa gorączka. Termometry pokażą nawet 31 kresek, więc przygotujcie się na solidną dawkę słońca. Niebo będzie niemal bezchmurne, a wiatr ledwie zauważalny, co sprawi, że upał będzie odczuwalny jeszcze bardziej. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Od soboty do poniedziałku czeka nas fala upałów z temperaturami sięgającymi 35 stopni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Zaraz w SC2 Newsy.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 16, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. nadleśnictwa.
1: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
0: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
19: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Mówię, takie myślenie pomogło spotkać każdego z nas.
0: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
20: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
0: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
21: SK2 News Opole.
22: Dorota Sań, miłośnicy kultowych garbusów zjeżdżają do Lubąszyc. Startuje ich zlot pod naszym patronatem. Bez klimy, ale za to w oldschoolowym klimacie. Bo najważniejsze jest to, że...
23: w ogóle samochód, który jest wyprodukowany tam w latach 50. nadal jeździ.
22: Mówiła Daria Janicka, organizatorka zlotu. Psy z opolskiego schroniska też mają kurtynę wodną. Mogą się też chłodzić w basenikach. Schronisko zapewnia, że jest przygotowane na coraz większe upały. Wolontariusze mogą przychodzić na spacery do 21.
24: Gorąco jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. I jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
21: Najlepsze polskie hity.
24: To trochę muzycznej ochłody. W ST2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo te się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna machoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: A Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie.

0: Numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bogi Tila w Westy 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją parę las. I niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka. Będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: Eska 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę w Esce 2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia Esca 2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Takie słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał przybyła w newsach Eski2 o 17:00. Potem Łukasz Zduńczyk przyjmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18:00, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z Eską2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: W Opolu kończy się rok szkolny i zaczyna prawdziwe lato. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Volko i Marina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi, nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
10: Wieczorem w Opolu czeka nas prawdziwie gorący czas. Termometry pokażą aż 31 kresek. Słońce będzie królować na niebie, więc warto zaopatrzyć się w krem z filtrem. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Od soboty do poniedziałku zapowiadają się jeszcze większe upały z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni. Jutro również będzie słonecznie, a temperatura maksymalna wyniesie 35 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 17, Michał Przybyła, to są News SK 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, m.in. pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
11: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
13: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
11: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
14: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także w Czasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
11: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej.
15: SK2 News Opole.
16: Dorota Sanie, rekord ciepła, który od 1921 roku należy do podopolskiego Pruszkowa, może zostać pobity, a było wtedy 42 stopnia. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem? Lepiej zostać w domu.
17: To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek.
16: Mówił Piotr Bator, lekarz Centrum Zdrowia w Opolu. Wrocławska będzie węższa, bo w poniedziałek rusza budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w pierwszym etapie na 100-metrowym odcinku od kanału Ulgi w kierunku Partyzanckiej. Budowa całej trasy potrwa do końca roku.
7: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na Mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
7: A jeśli ktoś z Was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby Wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł Domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie teraz znalazłem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: A oczywiście, że były. No, oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostaniesz bilet na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko i to, słuchaj, będzie jedno słowo i ty musisz odgadnąć to jedno słowo, będziesz miała tylko 3 sekundy. Jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było. No, to
3: no
0: bardzo
3: blisko,
0: podobne
3: dokładnie.
0: Słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
3: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
3: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
3: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się, Asia.
3: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam następuje

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów. W Warszawie 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się dawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawida podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z Szybkich i Wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera. A po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal. 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
4: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę, projekt, doradztwo, materiały i montaż, wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Dobrodzień, Opolska 36A.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Koena w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, które znacie i lubicie, ale teraz dokładamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście, z którymi dopiero się zapoznacie. Zapraszam Was na kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w SK2. Startujemy tuż po newsach.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
12: Michale, dziękujemy. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
14: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
15: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
14: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
12: Decyzja ta będzie już ostateczna.
16: Gorąca polska dwudziestka.
17: Polska dwudziestka.
16: Radia SK2.
0: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.
18: Bo

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też. Z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, w który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

o niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoka do muzycznego świata Ola Kendra w Radiu SK2. Ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali w wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów w pełni. To było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. Cztery pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachłanni. Lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć. Gibbs i Ego ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata. Pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK2. Ego ostatnio ogłosił trasę koncertową Ego na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy? To dopiero w styczniu. Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.

0: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest, jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sara James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie, no i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza 8 tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Dorota Sań, gdzie schować się przed męczącym upałem? W domu lub w kinie? Po polskich Heliosach Dzień Objawienia czy Backrooms bez wyjścia? Wyjście jest zostać tam do rana. Maraton horrorów może Wam w tym pomóc. A skoro wysokie temperatury nie pozwalają zasnąć, to będzie można chodzić i imprezować. Noc kultury w Opolu przecież. Będą koncerty, spektakle, warsztaty, potańcówki, kinomaniacy to będą mogli iść do Filharmonii na koncerty muzyki filmowej, ale to za tydzień.
8: Sponsorem programu jest organizator Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. osakazlot.pl.

0: I to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

mrozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pelemele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. A teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w Esce i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SK2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy, taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na planie.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Cleo i Dom na antenie Radia SK2. No w domu bez klimatyzacji to może być teraz gorąco. Antonina Van Dessel w studiu Radia SK2. To co, może sobie ponarzekamy? My lubimy narzekać.
1: Lubimy.
0: Gorąco, za gorąco, kiedy w końcu zima przyjdzie.
1: Jeszcze tylko 6 miesięcy i gwiazdka. W końcu.
0: Dziękuję, Antonina. To teraz, żeby nam łatwiej w tych upałach było, Marcin Rozynek w SC2.

0: Krzysiek Zalewski w Radiu SK2. Jak słychać już na takich spowolnionych obrotach w upalny wakacyjny wieczór, Antonina Van Dessel coś na temat Krzyśka Zalewskiego ma do powiedzenia.
1: Pomidor. No nie no, spotkałam ostatnio Krzyśka w sklepie.
0: I co kupował?
1: Nie wiem, co kupował, patrzyłam na niego i uśmiechał się.
0: Jakbyś powiedziała pomidor, to bym zaczął go o coś podejrzewać. Zostańcie z SK2, Antonina Van Dessel gra najlepsze polskie hity na wakacyjny wieczór.
2: Reklama. 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Japońskiej Motoryzacji Osaka od 2 do 5 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Prawie 1000 japońskich samochodów drift i drift taxi, food trucki, kino plenerowe i najlepsze projekty tuningowe. Zobacz repliki aut z szybkich i wściekłych, pokazy prowadzone przez Kickstera, a po sobotniej gali koncert Kali i Palucha. Osaka Festiwal, 4 dni motoryzacyjnych emocji. Do zobaczenia w polskiej Nowej Wsi.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: I po reklamie.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Nie tylko rozśpiewane, ale i roztańczone Opole i potańczyć można na ulicy, bo to noc kultury. Na Krakowskiej pójdziecie w tango albo w co tam sobie chcecie, ale w słuchawkach. Zresztą na Krakowskiej zrobią 3 potańcówki. A jak chcecie na wakacje zabrać kamienie, pomysły co na nich umieścić i towarzystwo do prac plastycznych, znajdziecie we wtorek na warsztatach w miejscu X. A kto nie może spać, a lubi się bać, wpada do opolskich Heliosów. O 23.00 startuje maraton horror.
10: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupia. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupie, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka. Doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim. A taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem, po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne. Niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście. I to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł Czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza.

Krynicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. Nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: my.
1: Ale romantiko się zrobiło, Jeremi Sikorski, tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R, to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R, to pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R? No, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać. Uff.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Cookies i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Głośno i kolorowo w Lubowszycach startuje zlot garbusów. Będzie oldschoolowo, klimatycznie i z pasją. Podjadą jutro do pokoju i będzie można porozmawiać z właścicielami tych wiekowych aut. I jak zarażą was tą pasją, to też będziecie jeździć na takie zloty. Takich imprez motoryzacyjnych będzie teraz sporo u nas. Pierwszy weekend lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi Osaka. Zlot miłośników japońskiej motoryzacji. W tym samym czasie do Główczyc zjadą pojazdy pożarnicze.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina Van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem. Tuż przy plaży, więc wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju, no i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Chodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2 Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki luksusowy wyjazd. Polska jest najfajniejsza na stronie Radio SK2.

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. No i właśnie, moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że no, czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co no, o tym zapachu mówi dyrektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło tak właśnie pachnie lub może no śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zwabić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej faunie, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie, no właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce. SK2

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Numer idealny na takie piątkowe chillowanie. Mighties i Alien BSC lub z angielska ktoś woli BSC i For Money i numer Deszcz. No i skoro wszyscy narzekamy na upały i sami nie rozstajemy się z butelką wody, to pamiętajmy też o tych najmniejszych sąsiadach. I teraz będzie pouczająco, bo słuchajcie, wystarczy wystawić na balkon, do ogródka czy pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mówię tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jesz, też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeża. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap wstaje w Radiu SK2.
1: SK2.

pięknie zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer W dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Magazyn lokalny.
1: Ziemowit Słodkowski. Miłośnicy kultowych garbusów i busów znów się spotkają. W piątek startują łopolskie klimaty. To już trzecia edycja zlotu, który jak co roku odbędzie się w Luboszycach koło Opola. Ale to nie tylko święto retromotoryzacji. Impreza łączy miłość do klasycznych aut z opolskim folklorem. Więcej o zlocie, jak i samych garbusach opowie Daria Janicka, pasjonatka i jedna z organizatorek zlotu. Skąd wziął się pomysł w ogóle na organizację takiej imprezy?
2: Pomysł wziął się samoistnie, ponieważ ja generalnie jestem właścicielem garbusa z 68 roku. Mam też Volkswagena Transportera z 86 roku. Bardzo dużo jeździłam po zlotach w Polsce i postanowiłam zaprosić, że tak powiem, Polskę tutaj do nas. Trochę mnie denerwowało to, że mało o Opolszczyźnie ludzie wiedzą, dlatego też marzyło mi się, aby nie tylko ich tutaj ściągnąć, ale żeby pokazać im to, co tutaj mamy najpiękniejszego, najsmaczniejszego, że mamy swoją kulturę, tradycję i stąd też nazwa Łopolskie Klimaty i połączenie motoryzacji z folklorem.
1: Czyli to jest wynik takiej osobistej pasji do garbusa?
2: Tak, tak, tak. To jest pasja moja osobista. Zresztą na moim garbusie też jest wzór nasz opolski i z takim wzorem gdzieś tam po Polsce się przemieszczałam. Garbusa posiadam od 20 lat. Także tak. Natomiast fanką tych samochodów to chyba jestem od dzieciństwa.
1: To co jest w tych garbusach takiego wyjątkowego?
2: No ja zawsze mówię, czego nie ma wyjątkowego, bo nawet osoby, które nie znają się na motoryzacji, czy w ogóle, nie wiem, nie są fanami motoryzacji, to zawsze to jest taki samochód, który dosyć dobrze wpływa na ludzi. Ludzie się uśmiechają, on ładnie wygląda, on się pięknie prezentuje, on ma silnik boksera, więc ten dźwięk też jest dosyć taki wyjątkowy. No i chyba ta prostota, oryginalność i to, że nasi rodzice mieli w tych samochodach niezłe na pewno przygody. Ja zawsze się śmieję, że to jest samochód, którym jak ja się przemieszczam, to od razu mam telefony, a byłaś tu. Nigdy nie stoję w korkach, zawsze mnie przepuszczają. Jak tylko gdzieś stanę na poboczu, często jest tak, że ludzie się zatrzymują i pytają się, czy wszystko w porządku, czy pomóc, czy nie pomóc. No nie spotkałam się jeszcze z negatywną opinią, czy negatywną w ogóle reakcją. Szczególnie bardzo fajnie zwracają uwagę na te samochody dzieci, bo zawsze nie dość, że się uśmiechają, to jeszcze machają. Także no to jest taki samochód z duszą, który naprawdę ma w sobie wiele takiej właśnie radości, bym powiedziała.
1: Jest na Opolszczyźnie jakaś zbudowana społeczność wokół garbusa, garbusiarzy? Nie wiem, czy tak można powiedzieć.
2: No tak się też nazywaliśmy, garbusiarzy. Jest nas tutaj troszeczkę na Opolszczyźnie. Swego czasu nawet mieliśmy klub. Teraz spotykamy się na wspólnych zlotach. Kiedyś działaliśmy może więcej, ale to też byliśmy młodsi, nie mieliśmy rodzin, więc troszeczkę życie inaczej wyglądało. Natomiast rzeczywiście ta społeczność, powiedziałabym, że nie tylko jest na Opolszczyźnie, ale jest też w całej Polsce, więc zawsze jak gdzieś jadę w jakiś rejon Polski, to bardzo często spotykam swoich znajomych, albo właśnie ci znajomi z Polski, ci garbusiarze do siebie mnie zapraszają.
1: A jeśli chodzi o samą imprezę, o zlot garbusa i busa, jak wyglądały jego początki?
2: No wszystko zaczęło się od tego, że właśnie wymarzyło mi się zrobić taki zlot, który jest jedyny w Polsce, który łączy ze sobą właśnie tą motoryzację z folklorem, z naszą kulturą, tradycją i bardzo chciałam, żeby właśnie goście z Polski zobaczyli, że my mamy swój język śląski, że mamy wzór opolski, że mamy swoją kuchnię, bo na takim zlocie też mamy konkurencje kulinarne, że mamy piękne tutaj rejony. Za każdym razem staram się zabrać ich w inny rejon naszej tutaj Opolszczyzny, żeby zobaczyli, co mamy najpiękniejszego. Więc no to jest rzeczywiście, to jest trzecia edycja i jest już łatwiej. Pierwsza to była najtrudniejsza, bo trzeba było przetrzeć szlaki, ale Też cieszę się, że ten mój pomysł i zamysł podobał się tutaj naszym urzędom, więc zawsze mam wsparcie i od naszego wójta gminy Łubniany, ze starostwa powiatowego, z Urzędu Marszałkowskiego, także no i też sponsorów zdobywamy, więc nie mamy problemu. Do tej pory nie mieliśmy problemu z większą organizacją. Pomaga nam sołectwo, pomaga nam straż. Także lokalna społeczność angażuje się w ten zlot.
1: Wspomniała Pani o tej stronie kulinarnej, czyli uczestnicy, którzy tutaj przyjadą spoza Opola, będą mogli spróbować przysmaków opolszczyzny.
2: Tak, za każdym razem jest tak, że już w biurze zlotu, już na przywitanie witamy ich naszym kołaczem śląskim. Natomiast w drugi dzień zlotu, czyli w sobotę mamy taki konkurs kulinarny, który jest prowadzony przez Koło Gospodyń Wiejskich Dziełchy z Klasą. I ten konkurs kulinarny 2 lata temu był z Krupniołkiem w tle, czyli to była, że tak powiem, główna rzecz, z której coś musieli uczestnicy wyczarować. Natomiast w tym roku nasze produkty opolskie certyfikowane, opolskie ze smakiem, będą grały główną rolę i z nich trzeba będzie jakieś danie na miejscu wyczarować. Oprócz tego jeszcze będzie pokaz kulinarny prowadzony przez Patryka Buchtę, który bardzo ładnie właśnie te nasze opolskie produkty z tradycyjnymi potrawami naszymi śląskimi łączy.
1: A jeśli chodzi o same pojazdy, czy będą jakieś wyjątkowe lub rzadko spotykane modele, które będzie można zobaczyć?
2: Powiem tak, że liczymy na to, aczkolwiek zlot jest organizowany tak troszeczkę na zasadzie organizujemy zlot, kto ma ochotę, to przyjeżdża. Więc my nigdy do końca nie wiemy, ile będzie samochodów i jakie to samochody przyjadą. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno w poprzedniej edycji mieliśmy 110 samochodów z całej Polski, więc to już jest taka znaczna suma, bo to są tylko stare garbusy i tylko stare busy. I przyjechały do nas dwie te jedynki, czyli to są stare busy, stare transportery i one były z lat 50. Także powiem szczerze, to były takie nasze największe perełeczki. A kto przyjedzie tym razem? Czekamy, zobaczymy.
1: Czyli to jest taki samochód, który pomimo tych upływających dekad wciąż budzi emocje i tą pasję.
2: Tak, no i to też jest najważniejsze, że nie liczy się to, czy nie wiem, kto ile w ten samochód włożył i czy on jest jakiś, nie wiem, specjalnie tuningowany. Najbardziej nam się jednak podobają samochody, które są zachowane w oryginale, ale też najważniejsze jest dla nas to, że w ogóle samochód, który jest wyprodukowany tam w latach, nie wiem, 50., 60., że nadal jeździ, że nadal ktoś o niego dba, że jest utrzymywany, że tak powiem, przynajmniej w podstawowej takiej, nazwijmy to, mechanicznej wersji, żeby mógł się przemieszczać po kraju, żeby mógł się pokazywać. Także myślę, że to jest ważne, żeby właśnie jeździć nimi, pokazywać je i starać się je nadal utrzymywać.
1: Są jakieś szczególne wyzwania, które się wiążą z organizacją takiego zlotu?
2: Znaczy największym wyzwaniem to jest, myślę, że dla wszystkich to finanse. Natomiast ja akurat mam to szczęście, że piszę różne konkursy, więc udaje mi się pozyskać pieniążki na organizację tego zlotu w konkursach właśnie ogłaszanych w Starostwie Powiatowym w Opolu i w Urzędzie Marszałkowskim. No jednak te pół roku życia trzeba troszeczkę poświęcić, zwłaszcza tak piąty bieg wrzucamy, no tak 3 tygodnie przed zlotem, żeby to wszystko dopiąć, żeby to wszystko zorganizować.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że sama porusza się Pani garbusem, a kiedy po raz pierwszy zetknęła się Pani z tym samochodem?
2: No ja akurat miałam to szczęście, że mogę powiedzieć, że się urodziłam w garbusie, bo moja mama po prostu miała garbusa, więc to był pierwszy nasz samochód w rodzinie, którym się po prostu przemieszczaliśmy, więc no to były trudne czasy, bo to były czasy komuny, więc dostęp do części zachodnich był mocno ograniczony. Mieliśmy tutaj na Opolszczyźnie tylko 2 mechaników, którzy się tym zajmowali. pracowali i to byli mechanicy, którzy niestety w momencie, kiedy jakaś grubsza awaria się wydarzała, to czasami, że tak powiem, tych awarii troszeczkę musiało się nazbierać, żeby nazbierało się zapotrzebowanie na części, żeby po te części na zachód pojechać, więc ten samochód nie był do końca samochodem praktycznym dla rodziny, więc jak miałam naście lat, bodajże 13, to moi rodzice sprzedali garbusa na rzecz malucha, co dla mnie było straszną sprawą. No i pamiętam, że już od tego momentu zawsze powtarzałam, że ja sobie kiedyś kupię taki samochód. Byłam bardzo zła, że oni sprzedali tego mojego garbusa. I rzeczywiście było tak, że jak gdziekolwiek jechałam gdzieś na jakąś wycieczkę, na przykład do Niemiec, gdzieś widziałam jakieś garbusy, zawsze się z nimi fotografowałam. Już wtedy zbierałam rzeczy, które były związane z garbusami, czyli jakieś, nie wiem, koszulki, jakieś tam, nie wiem, wtedy jeszcze zapalniczki, jakieś przypinki, naklejki, cokolwiek było związane z garbusami, to ja już sobie zbierałam, więc wszyscy wiedzieli, że mam bzika na tym punkcie. No i pewnego dnia okazało się, że przyszedł szef do mojej firmy i powiedział, notabene kolega, i powiedział, że jest okazja, żeby takiego garbusa kupić. No i podchody miesięczne, no i się udało.
1: Czyli można powiedzieć, że był przeznaczony pani ten garbus?
2: No chyba był przeznaczony, bo powiem szczerze, że jak pojechaliśmy zobaczyć tego garbusa, to mój szef tam próbował negocjować, powiedział, żeby w ogóle nie okazywać tego zachwytu tym samochodem, bo on chce tam wynegocjować porządną cenę. Pamiętam, że odjechaliśmy po pierwszej rozmowie z właścicielem. Ja byłam bardzo zła, bo ja byłam przekonana, że to jest ten samochód, ja go chcę i chcę go kupić już za wszelką cenę. Już mnie po prostu finanse nie interesowały. No i po dwóch dniach właściciel tego samochodu zadzwonił i powiedział, że jak on go ma sprzedać, to tylko mnie, bo jak on zobaczył tą iskrę w oczach, to on wie, że ten samochód będzie w dobrych rękach. I tak też się stało. I tak stałam się właścicielem garbusa.
1: Czyli garbusy, busy, strefa kulinarna, coś jeszcze na tym zlocie czeka na uczestników?
2: Tak, oczywiście. W pierwszym dniu robimy takie oficjalne otwarcie naszego zlotu. To otwarcie jest koło godziny 20. Tradycyjnie w ośrodku wypoczynkowym Żwirek przechodzimy drewnianym pomostem pod Wiatę. Przechodzimy tym razem w rytmach afrykańskich, bo będzie zespół afrykański, który nas będzie prowadził. Później też zrobi nam krótki koncert. Tam też pod Wiatą robimy takie oficjalne otwarcie zlotu, które po śląsku przeprowadzi nam Maria Honka. No i później mamy taki poczęstunek z dobre z lasu, co na pewno wiąże się z dzikimi smakami. No i mamy do nocnych godzin rokotekę. Natomiast na drugi dzień, w sobotę o godzinie 10 jest zaplanowany przejazd gminą Łubniany do gminy Pokój i tam mamy zaplanowane zwiedzanie tego naszego

0: Innymi atrakcjami będą również konkurencje zlotowe, no i też w nocy planujemy rokotekę i w niedzielę gdzieś koło godziny 11 zaplanowane jest takie podsumowanie zlotu i koło 12 oficjalne zakończenie zlotu i wtedy nasi goście rozjeżdżają się powoli z powrotem w polskie rejony.
1: Czy na koniec mogłaby Pani podzielić się jakąś anegdotą, szczególnie zabawną historią z poprzednich zlotów? Jest coś takiego?
0: Z takich anegdot, no to najfajniejszą też sprawą jest to, że te dziołchy z klasą przyjeżdżają, wspólnie wszyscy gotują wodzionkę, kroją te boczki i czosnki i tam kartofle. Przy tym jest muzyczka. Natomiast no, w nocy zdarza się tak, że chodzą, śpiewają piosenkę o wodzionce i szukają tej wodzionki.
2: O swojej pasji do garbusów i zlocie tych niezwykłych samochodów opowiadała Daria Janicka, jedna z organizatorek łopolskich klimatów. Impreza rozpocznie się w piątek o 20 i potrwa do niedzieli.
3: Magazyn lokalny.
4: Dorota Sanik, średniowiecze to inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem dwóch przytulonych kobiet odkrytym przy opolskiej katedrze. To, że nie były spokrewnione, nie oznacza, że łączyło je coś więcej. Kim były zatem Ziemowit Słodkowski, pyta Magdalenę Przysiężną-Pizarską z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
1: Co dokładnie wiadomo na ten temat?
5: Czy wśród tych pochówków oczywiście zdarzały się różne. Mieliśmy 37 pochówków przy murze katedry. Nie wszystkie były związane z samą katedrą z XV wieku. Część była wcześniejsza i właśnie wśród tych wcześniejszych pochówków zdarzyły się takie nienaruszone dwa, które zlokalizowaliśmy w jednej jamie grobowej bez trumien. Były to osoby, które leżały w dosyć specyficznym układzie. My byśmy kiedyś określili, że jest to taki układ troszeczkę antywampiryczny, ponieważ jedna z osób leżała klatką piersiową do ziemi, miała bardzo mocno wygiętą w kończynę górną lewą i na tej kończynie górnej lewej spoczywała druga osoba. Początkowo po tych takich wstępnych analizach antropologicznych określone zostały to jako kobieta i mężczyzna, natomiast analizy antropologiczne związane są przede wszystkim z zachowanym materiałem osteologicznym ludzkim. Tutaj mieliśmy ostatnią warstwę. Ta warstwa była taką warstwą mocno przesiąkniętą wodą, więc kości były słabo zachowane. No i podjęłyśmy decyzję z koleżanką, z panią dr Agatą Cieślik z Polskiej Akademii Nauk, że warto by było sprawdzić pod względem genetycznym, ponieważ no nie zawsze te analizy antropologiczne takie na materiale kostnym, jeżeli on jest słabo zachowany, dodają taką 100% pewność. No i w momencie, kiedy żeśmy sprawdziły, okazało się, że to nie jest kobieta i mężczyzna, tylko to są po prostu dwie kobiety. No ale one są w jednym wieku około 40 lat, nie są ze sobą spokrewnione do trzeciego stopnia, natomiast nie ma też żadnych przesłanek co do tego, żeby w jakiś kontakt tutaj był inny, tak, między nimi. Nie miało wyposażenia żadnego, które by je łączyło w jakiś sposób. Poszukałyśmy trochę materiałów, które związane są z etnografią, bo oczywiście tutaj musimy to wziąć pod uwagę i okazało się, że w tym czasie najprawdopodobniej, jeżeli ktoś zmarł w sposób albo gwałtowny, albo ze względu na chorobę, jakąś w jednym miejscu, w jednym czasie, no to nie starano się nie rozdzielać dusz. Czyli te osoby mogły być pochowane razem, dlatego że zmarły, zginęły w jakichś tragicznych okolicznościach razem. To mogą być różne okoliczności śmierci. No, stan zachowania materiału osteologicznego jest naprawdę bardzo słaby, więc trudno tutaj to określić jednoznacznie. Natomiast no, wszystkie przypadki bierzemy pod uwagę. Jeszcze ten szkielet będzie badany, on będzie oddany jest oddany zresztą do rekonstrukcji, więc zobaczymy, co z tej rekonstrukcji jeszcze nam wyjdzie.
1: A czy to nietypowe ułożenie tych ciał było zamierzone, czy może być po prostu wynikiem jakichś później późniejszych przekształceń tego grobu?
5: Na pewno nie jest to wynikiem późniejszych przekształceń, dlatego że nie ma żadnej ingerencji wkopów, żadnych zmian, przesunięć i tak dalej. No oczywiście wiemy, że one się tak same nie położyły, tylko osoby trzecie musiały je tak położyć. Natomiast nie ma śladu po tym, że jedna została położona pierwsza, a druga później

0: za nią, obie zostały położone w tym samym czasie, ponieważ kości ich się przenikają, tak, zazębiają, więc tutaj nie ma możliwości jakiejś ingerencji.
1: A jest jakaś hipoteza, dlaczego akurat taka w cudzysłowie taneczna poza?
0: Znaczy ja myślę, że to był jakiś układ, który był układem zamierzonym, tak? Być może ta pierwsza osoba została tak położona, bo nie było innej możliwości, żeby ją położyć. Wszystko zależy od tego, kiedy i w jakich warunkach one zmarły. No tego na razie nie jesteśmy w stanie ustalić i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie ustalić ze względu na zły stan zachowania materiału osteologicznego. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że te motywacje mogą być przeróżne. Czasem stężenie ciała nie pozwala na inny układ. Czasem pośpiech, bądź też ten czas chowania. I co jeszcze jest ważne, myślę, że w tym wszystkim, to jest to, że one nie spoczywały przy murach katedry, tylko one były pochowane w momencie, kiedy funkcjonowała jeszcze kolegiata, czyli ten starszy kościół. I tak naprawdę odległość od muru do kolegiaty, do tego pochówku, to jest parę ładnych metrów. Więc to nie jest tak. To nam się teraz może wydawać, albo spoczywają przy ścianie katedry. Współcześnie tak, ale przebudowy, które były w późniejszych latach dokonywane, no, sprawiły tak, że one obecnie spoczywały przy murach, nie? Ale wcześniej ten sam moment pochówku na pewno nie był przy samych murach, tylko był w pewnym oddaleniu i to takim sporym oddaleniu, powiedzmy, że około 6-7 metrów.
1: I nie znaleziono przy tych ciałach nic, co pozwoliłoby na identyfikację albo określenie statusu społecznego tych kobiet?
0: Nie, niestety nie. Żadnego wyposażenia, żadnych elementów, które mogłyby cokolwiek takiego potwierdzić, bo gdyby było wyposażenie, no to można by było tutaj domyślać się, jaka była funkcja. Sprawdzamy jeszcze pod względem rekonstrukcyjnym właśnie ten materiał. Być może znajdziemy coś jeszcze na kościach, co może nam sugerować wykonywany zawód, tak? Czy ciężką pracę, czy też nie, bo to wszystko zapisane jest w kościach, ale no mówię, musimy wziąć pod uwagę to, że ten materiał jest bardzo zniszczony, bo on znajdował się w ostatniej, najniższej warstwie, tam gdzie dostęp do tej przesiąkliwej gleby był zmożony. No i to też ma wpływ na stan zachowania po prostu tego samego materiału.
2: Z Magdaleną Przysiężną-Pizarską z Instytutu Historii rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli grób, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę, więc mówiono o nich Romeo i Julia Sopola. Teraz jest już pewne, że to dwie Julie, ale raczej bez podtekstów. Budowa hali lekkoatletycznej w kampusie na Pruszkowskiej ma ruszyć już w przyszłym roku. Wraz z pływalnią Wodna Nuta ma stworzyć duże centrum sportowe. O tych planach Ziemowit Słodkowski rozmawiał z doktorem Dariuszem Nawareckim z Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu.
1: Chciałem zapytać o halę lekkoatletyczną, która ma powstać na terenie Politechniki Opolskiej. Cóż to jest za projekt?
3: Jest to bardzo duży obiekt lekkoatletyczny, ale nie tylko, bo to jest hala wielofunkcyjna, która ma zadanie tutaj połączyć istniejące obiekty, obecną halę Politechniki Opolskiej, pływalnię Wodną Nutę i ten obiekt lekkoatletyczny w takie centrum przygotowań, gdzie będą mogli doskonalić swój poziom sportowy, sportowca na najwyższym poziomie, ale również będzie spełniała funkcje dydaktyczne dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, który już 30 lat funkcjonuje na naszej uczelni i również służyć społeczności naszego województwa, społeczności miasta Opola, jako taki obiekt wielofunkcyjny, którego brakuje w naszym województwie.
1: Czyli to jest taki obiekt, który wykracza poza sport akademicki?
3: No myślę, że niekoniecznie. My na Politechnice Opolskiej mamy bardzo mocny klub akademicki, Związek Sportowy Politechniki Opolskiej, który prowadzi sekcje zarówno wyczynowe, jak i sekcje rekreacyjne. Do tych sekcji wyczynowych to należy zaliczyć te sekcje indywidualne, czyli lekkoatletyka, gdzie mamy bardzo duże sukcesy na strzele z mistrzem olimpijskim z Tokio w chodzie na 50 km z Dawidem Tomalą. Bardzo liczna grupa naszych reprezentantów startowała na igrzyskach olimpijskich, na przykład Bartłomiej Stój, Filip Rak, Magdalena Helena Warakomska, naszą absolwentem, i Zbigniew Rutka, również złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, także studentom oczywiście w rozwoju. No, obecnie bez infrastruktury sportowej nie jest możliwe uzyskanie wysokiego poziomu mistrzostwa sportowego, więc ta hala ma zapewnić naszym studentom, naszym sportowcom z województwa, ale również mamy w planach stworzenie takiego bazy przygotowań olimpijskich dla kadr narodowej, która będzie połączona z treningami sportowymi, ale również z diagnostyką. Ma powstać również centrum diagnostyczno-badawcze, gdzie będzie można prowadzić testy fizjologiczne, motoryczne w celu optymalizacji treningu sportowego.
1: Wspomniał Pan na samym początku, że to będzie duży obiekt, a wiadomo jak duży?
3: No, będzie to duży obiekt, długości około 107 metrów, szerokości w granicach 70 metrów, także obiekt potężny. Będzie mieścił bieżnię lekkoatletyczną 200-metrową sześciotorową, centralne bieżnię 80-metrową, gdzie będzie można biegać 8-metrową, gdzie mamy 60 metrów na hali. Wszystkie funkcje lekkoatletyczne, czyli rzutnie, skocznie wzwyż, skocznie w dal, również otyczce, będą dublowane, także będzie można rozgrywać zawody na przykład młodzieżowe na tych dublowanych, bo na środku będzie wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych rozkładane do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej. W momencie, kiedy nie będzie jakichś zawodów rozgrywanych na poziomie mistrzostw Polski, bo takie też mogą być rozgrywane młodzieżowe, to boisko będzie na stale rozłożone na korcie centralnym. Również przewidujemy trybuny na 1200 osób, które będą mobilne. Kiedy będą zawody z takiej atletyki, możemy je postawić po jedną ścianą hali, a jeżeli będą gry zespołowe, to wokół boiska centralnego te trybuny mobilne będą rozłożone. Także obiekt będzie spełniał wiele funkcji. Również planujemy funkcje rekreacyjne dla mieszkańców. Całe zaplecze odnowy biologicznej, sanitarne, szatnie, pokoje dla trenerów. To będzie w jednym budynku, który teraz obecnie funkcjonuje, bo na terenie Politechniki Opolskiej mamy budynki zabytkowe. To są budynki jeszcze po starych koszarach niemieckich i one będą służyły jako zaplecze sanitarne, one będą rewitalizowane, natomiast cały obiekt to będzie nowa wybudowana hala, przyklejona ścianą do obecnej bieżni w istniejącym budynku.
1: I ta część rekreacyjna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Opola?
3: Planujemy, żeby w jakiejś części ta hala również służyła całej społeczności naszego miasta.
1: Dobrze rozumiem, że ta hala będzie spełniała standardy organizacji zawodów ogólnopolskich.
3: Hala będzie przede wszystkim halą treningowo-dydaktyczną, natomiast będziemy mogli w niej rozgrywać zawody młodzieżowe. Nie będzie to taki obiekt, gdzie będzie można rozgrywać mistrzostw polskich seniorów, natomiast też nie planujemy. To ma być obiekt bardziej przygotowawczy dla różnych dyscyplin sportowych, bo oprócz sekcji lekkoatletyki to jeszcze mamy bardzo fajne rozwijające się sekcje z sukcesami. To jest sekcja kajakarstwa, sekcja short tracku, sekcja pływania, która obecnie coraz lepiej zapisuje się na mapie sportowej naszego województwa. Także to będzie obiekt wielofunkcyjny, a zawody jak najbardziej młodzieżowe będą mogły być rozgrywane w lekkoatletyce.
1: Kiedy planowana jest budowa, a kiedy Opolanie będą mogli korzystać już z obiektu?
3: A teraz chciałbym serdecznie podziękować tutaj Zarządowi Województwa Opolskiego na czele z marszałkiem Szymonem Ogłazą i z Zbigniewem Kumalańcą, Zarządowi Miasta Opola, panu prezydentowi Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za wsparcie i tutaj za deklarację zabezpieczenia wkładu własnego na ten obiekt w wysokości 40 milionów złotych. I teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania drugiej części środków, czyli następne 40 milionów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mam nadzieję, że te środki pozyskamy. One wystarczą na pierwszy etap, czyli wybudowanie hali z całym zapleczem sanitarnym, tak żeby hala mogła funkcjonować. Na następnych etapach przewidujemy pomieszczenia do zabiegu fizjoterapii, pomieszczenia do badań naukowych oraz taką infrastrukturę hotelową, czy 10 miejsc noclegowych z restauracją, tak żeby mogli być te sportowcy z zewnątrz u nas tutaj gościć.
1: Mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tych rozwiązaniach, które znajdą się w obiekcie, być może jakichś nietypowych, nowoczesnych?
3: Myślę tutaj, że ten obiekt spełnia standardy, bo był opiniowany przez Polski Związek Atletyki. Także wszystkie standardy, które wymaga związek do tego, żeby taki obiekt powstał, są spełnione. Przede wszystkim to jest ta zaleta, że tu są dublowane wszystkie elementy infrastruktury sportowej, tak jak już wspomniałem wcześniej. No i badania naukowe, planujemy nowoczesny sprzęt do pomiaru sterowania ruchem, do badań fizjologicznych, do badań antropomotorycznych, więc na pewno ta aparatura będzie najwyższym poziomem.
1: Czyli obiekt ma potencjał, żeby wpłynąć w znaczący sposób na rozwój sportu akademickiego?
3: Oczywiście, dlatego ten obiekt już planujemy od wielu lat, natomiast teraz nadarzyła się okazja, że będziemy go mogli, mam nadzieję, sfinalizować i doprowadzić budowę do końca. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, dostaniemy w tym roku zapewnienie finansowania przez ministerstwo, to myślę, że realnie w przyszłym roku jesteśmy w stanie rozpocząć budowę.
2: Z doktorem Dariuszem Nawareckim z Politechniki Opolskiej rozmawiał Ziemowicz Słodkowski. Za kilka miesięcy natomiast studenci wejdą do Newtona, nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-laboratoryjnego na Pruszkowskiej. Będą tam sale wykładowe, laboratorium IT, duża aula czy biblioteka. Trudne zadanie przed opolskimi uczniami, wybór szkoły i ścieżki kariery i coraz chętniej korzystają z pomocy doradców zawodowych. Choć jak przekonuje Bronisława Ogonowski z Centrum Wspomagania Edukacji, doradcy są też w domu.
4: Jeżeli rodzice każą coś wybrać, to też podyskutować z rodzicami, bo być może faktycznie mają rację.
2: Najwyżej będzie na kogo zrzucić winę. Las przyszłości na Opolszczyźnie nie będzie przypominał tego dzisiejszego. Będzie niższy, rzadszy i będą w nim dominować drzewa najbardziej odporne.
5: Będziemy popierali te, które będą w stanie przetrwać suszę.
2: Mówił Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego. Garbusy z całej Polski zjadą do Luboszyc. W piątek startuje ich zlot, a nasze radio jest jego patronem. Będą wymieniać się doświadczeniami i zwiedzać.
6: On się pięknie prezentuje, on ma silnik boksera, więc ten dźwięk wyjątkowy.
2: Mówiła Daria Janicka, organizatorka zlotu.
7: Magazyn lokalny.
2: Dorota Sań-Nysa też ma problem ze spacerującymi dzikami. Magistrat zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, ale apeluje o ostrożność i niedokarmianie i niepłoszenie zwierząt. Jeśli wam zagrażają, lepiej wezwać strażników. Sezon nad Zalewem Kluczborskim ruszył kilka dni temu, a już sinice kwitną, jest zakaz kąpieli, mogłyby się skończyć poważną wysypką i problemami żołądkowo-jelitowymi. Wakacje na horyzoncie, MZK szykuje więc zmiany w rozkładzie. Od poniedziałku autobusy będą kursować według tego wakacyjnego. Nawet dwóch uczniów walczy o jedno miejsce w najbardziej popularnych liceach w Opolu. W topce 8, 5 i 1, mimo że myśli krążą już wokół wakacji, to ósmoklasiści odetchną dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminu i list przyjętych do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice przedszkolaków za to już po tym pierwszym stresie rekrutacyjnym. W naszym studiu jest Ziemowicz Słodkowski, jego gość Aleksander Iszczuk, naczelnik Ratuszowego Wydziału Oświaty.
1: Jak przebiegła tegoroczna rekrutacja do przedszkoli?
8: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je.
1: Czyli wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski, znalazły miejsca w przedszkolu?
8: Tak, tak, dokładnie tak to się stało.
1: A czy były takie placówki, do których chętnych było znacznie więcej niż dostępnych miejsc?
8: No mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc. No ale to jeżeli chodzi o przedszkola nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
1: A jeśli chodzi o mijający rok szkolny, były jakieś znaczące sukcesy, remonty, o których mógłby Pan opowiedzieć?
8: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą, bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje, teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa, mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakupy kabin wybuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo.
1: No właśnie, jeśli chodzi o te nadchodzące wakacje, są jakieś plany remontowe?
8: Tak, oczywiście, pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
1: A jak wygląda sytuacja w związku z rozbudową szkoły podstawowej numer 10 w Szczepanowicach?
8: W tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy, ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, później są odbiory, więc te procedury trwają. trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu. Ale pożyjemy, zobaczymy. Może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
1: A są już jakieś plany, priorytety na nadchodzący rok szkolny?
8: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się. Myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
1: A czy obecnie szkoły zmagają się z jakimiś brakami kadrowymi?
8: No, to jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki. Dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znamy życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No, są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty. Do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard. Są kierunki, które są szczególnie oblegane. W momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeżeli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
1: Do które szkoły średnie w Opolu są najbardziej oblegane?
8: Ilościowo, tylko proszę pamiętać, że ilość chętnych, i ja oczywiście patrzę na tak zwane pierwsze wybory, nie tą pozostałą część różnych, ale pierwsze wybory i ilość nie zawsze przekłada się na jakość, także to takie zastrzeżenie muszę zrobić, bo ten system obserwuję już bardzo, bardzo długo i widzę, jak tutaj jest to w tej chwili, a jak będzie za 2-3 tygodnie. Ale jeżeli chodzi o takie liczbowe oblężenie, to niewątpliwie 8 liceum, prawie 2 osoby na jedno miejsce średnio. 5 liceum, 1 liceum to są szkoły, które jakbyśmy to potraktowali jako głosowanie, to tych wskazań jest najwięcej. Oczywiście niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się szkoła sportowa, czyli są numer 9, swoich fanów ma liceum numer 2, chociaż te liczby tam są troszeczkę mniejsze, natomiast też uczniowie kierują się swoimi preferencjami, także to nie znaczy, że przy ostatecznym rozstrzygnięciu nie okaże się, że najwyższe średnie akurat są w drugim czy trzecim liceum. No to tak nam historia pokazuje. Zespół szkół elektrycznych, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół mechanicznych ma w tym roku duże zainteresowanie, tak troszeczkę sporo, ponad jedno dziecko na jedno miejsce, więc myślę, że reszta się tak znajdzie, odnajdzie i będziemy mogli przyjąć wszystkich tam, gdzie no, muszę tego słowa użyć, po pierwsze będą chcieli, a po drugie zasłużyli, no bo jednak jest to element podsumowania, po pierwsze świadectwa, czyli punktów, które uczniowie otrzymują w tych przedmiotach, które szkoła chce brać pod uwagę, i egzaminu po 8 klasie, więc tutaj ten element pracy i wypracowania sobie określonego miejsca w listach rankingowych, no, był zawsze w rękach uczniów.
2: Z Aleksandrem Iszczukiem z Wydziału Oświaty rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Wyniki egzaminów i matur w przyszłym tygodniu. Będziemy trzymać kciuki.